wisłem cicho jak padający śnieg. Tak dobry na zakupy, za żadne pieniądze. Jędzie zbyła z pusta wieci, a ty kupy mze. Takowy wichod słońce jest całkiem w porządku.

0: Wiecie o Karlów Most. Wiecie o Karlów Most. Wiecie o Karlów Most. Wiecie o Karlów Most.
1: Czeski Blaník.
2: To je Blaníček.